0: që e bën me mu e përmen Real Madridin se e din që jam fan si Barcelona.
1: Apo përmen Real Madridin?
2: Ja, ki drejt, ki drejt, ki drejt, po s'ka bën me jekvile, ki drejt, ki drejt.
1: Legendary, kampion si Manchesteri.
2: Sa here ki drejt, ki drejt. Sa here ki drejt, në pëtë mbush.
1: A jene oke? Oke,
2: sa problem. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo